0: Radio Impuls. Muzyka wybrana na lato.
1: Nigdy nie miałem gdzie iść.

0: Słuchasz Radia Impuls.
1: Reklama.
2: Rym, muzyka, ruch i angielski, na który chce się wracać. To Early Stage, szkoła angielskiego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3 8 3 3 8 4 3. Zapisy trwają, miejsca znikają.
3: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance z akumulatorem i ładowarką. 150 zł taniej, tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni, 399 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
0: Słuchasz Radia Impuls.

0: Słuchasz Radia Impuls.
1: Sobota, 11 dzień lipca, jest 7, czas na wiadomości.
2: 6 osób jest rannych po rosyjskim ataku rakietami balistycznymi na Kijów. W stolicy Ukrainy doszło do serii eksplozji w 4 dzielnicach miasta, a uszkodzone zostały m.in. budynki niemieszkalne, stacja transformatorowa i obiekt biurowy. 3 osoby trafiły do szpitala, kolejne 3 otrzymały pomoc na miejscu, poinformował mer Kijowa Witalij Kliczko. Mieszkańcy usłyszeli

0: Bezpieczeństwa operacji. Taką odpowiedź otrzymałem od rzecznika agencji. W praktyce oznacza to, że wszystkie samoloty są jak zwykle nadzorowane od startu do lądowania i tak też będzie dalej, mimo problemów formalnych związanych z tym, że firma Pfizer domaga się od Polski ponad 6 miliardów złotych. Tak zapewnia premier Donald Tusk.
1: Rozmawiałem z ministrem finansów i my oczywiście nie zostawimy Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej bez pomocy, także nie będzie problemu, jeśli chodzi o funkcjonowanie PASZP-u, ale problem tego sporu prawnego z Pfizerem pozostaje.
0: Do 8 sierpnia nasz kraj ma czas, by złożyć apelację od wyroku belgijskiego sądu i w ten sposób starać się uniknąć kary finansowej. Ten dokument jest przygotowywany, jak ustaliłem w Ministerstwie Zdrowia, we współpracy z Prokuratorią Generalną.
2: I na koniec tego wydania Mundial. Hiszpania melduje się w półfinale Mistrzostw Świata. W ćwierćfinałowym meczu pokonała Belgię 2-1. Bramki dla Hiszpanów strzelali Fabian Ruiz i Mikel Merino. To niesamowite. Hiszpania jest w półfinale i to przeciwko Francji. Wyobrażasz to sobie? Jestem tak podekscytowany. I zgadza się, Hiszpanie w półfinale zagrają z Francją. To spotkanie 14 lipca. A dziś kolejny ćwierćfinał. O 23:00 Norwegia zagra z Anglią.
3: Dziś w ciągu dnia zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu niewykluczone. Lokalnie może także zagrzmieć. Temperatura maksymalna od 18 stopni na północnym wschodzie kraju, 22 w centrum, do 25 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany nad morzem, okresami dość silny, a miejscami w całym kraju porywisty, północny i północno-zachodni. Dzień dobry, cześć i czołem, Mariusz Ryszka, kłaniam się, jestem, melduję się na posterunku o poranku i zapraszam na wakacyjne wydanie programu Wolna Sobota na początek dnia. Najlepsza muzyka do porannej kawy.
4: Radio Impuls.

0: Muzyka wybrana na lato, tak właśnie brzmi. Wracamy do niej za chwilę, a w kalendarzach dzisiaj sobota, 11 dzień lipca, to już 192 dzień roku. Do końca roku zostało tych dni 173. Imieniny obchodzą Olga Pius, a także Jan Kalina, Benedykt Pelagia Sabin. Wszystkiego dobrego. Oficjalnie otwieramy ten najpiękniejszy moment tygodnia, czyli weekend właściwy. Może dacie znać, co robicie o tak wczesnej porze. Jakie macie plany na sobotę? Ja za chwilę sprawdzę, jakie mamy niecodzienne okazje do świętowania.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
5: Ty plus coś dla urody równa się codzienna pielęgnacja z Carrefourem. Bo teraz wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 11 lipca.
6: Carrefour w sumie najlepszy jest.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
7: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Carddoor Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Po reklamie.

0: Jak tam Państwu mija sobotni poranek? Niezależnie od tego, czy pijecie właśnie pierwszą kawę na balkonie, czy przewracacie się z boku na bok, pozwólcie, że powiem, co dzisiaj można świętować, a można dzień mojito. Oczywiście bezalkoholowego. Jest dzień muffinki z jagodami, jest dzień basenu, jest dzień rozweselania samotnych. No to ja spróbuję rozśmieszyć nie tylko samotnych takim oto sucharkiem. Czego można spodziewać się, kiedy zaprosisz na grilla swojego nauczyciela? Niezapowiedzianej karkówki!
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
4: Pani Celinka wie, co jest super.
5: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
4: W tę sobotę polskie ogórki 3,49 za kilogram. Tak, polskie ogórki 3,49 za kilogram. A czereśnie kilogram jedynie 11,99. Zgadza się, kilogram jedynie 11,99. Kaufland.
2: Po reklamie.
1: Radio Impuls.

0: Reklama.
1: Hej, tu Paweł Urlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Cześć panowie. Byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
3: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
4: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
2: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance z akumulatorem i ładowarką. 150 zł taniej, tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 399 zł.
6: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
7: Na zegarach już godzina 8, czas na kolejne poranne wiadomości.
8: Dziś obchody poświęcone polskim ofiarom zbrodni wołyńskiej. Główne uroczystości odbędą się w Warszawie. Rozpocznie je o 10:00 msza w katedrze polowej Wojska Polskiego. Obchody upamiętniają tak zwaną krwawą niedzielę. 11 lipca 1943 roku doszło do fali mordów przeprowadzonej przez ukraińskich nacjonalistów. Wczoraj premier Donald Tusk apelował o tym, aby nie rozniecać nastrojów, które zwiększają niechęć między Polakami a Ukraińcami.
9: Wszystkich przyzwoitych, mądrych, odpowiedzialnych Ukraińców. Pamiętajcie, ta wielka wspólnota europejska, ona jest oparta na prawdzie. I prawda jest absolutnie niezbędnym fundamentem pojednania. I dlatego liczę na otrzeźwienie po tamtej stronie.

0: Co oznacza wczorajsza decyzja sądu?
1: To, że obecny poseł PiS, który od wielu miesięcy przebywa poza Polską, jest nadal ścigany europejskim nakazem aresztowania, a jest ścigany, bo wobec niego sformułowano 19 zarzutów, to w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Polityk wyjechał na Węgry, a gdy wybory przegrał tam Viktor Orbán, uciekł z Budapesztu. W mediach pojawiły się informacje, że Romanowski ma przebywać w Serbii, a więc w kraju, gdzie europejski nakaz aresztowania nie działa. Dlatego, jak informowaliśmy, obrońca byłego wiceministra wnioskował o uchylenie tego nakazu. Równolegle jest procedowany, także w Sądzie Okręgowym w Warszawie, wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.
2: Początek dnia w Puławach na ogół pochmurny, w regionie także słabe przelotne opady deszczu, parasol warto mieć. Po południu czekają nas przejaśnienia, czy to w Lublinie, czy w Kazimierzu Dolnym. 21 stopni na termometrach maksymalnie, jutro stopni 20 i chmury w przewadze, do tego przyda się też parasol. Minęła godzina 8, dzień dobry o poranku, wolna sobota w waszym ulubionym radiu i przed nami najlepsza muzyka na weekend, na lato, na wakacje, a także kolejna pyszna propozycja naszych kucharek. Czas na przepis na weekend to już za chwilę.
3: Radio Impuls.

0: przepis na weekend.
1: A dzisiaj w naszej kuchni tarta z czereśniami. Zaczynamy od przygotowania kruchego spodu. Potrzeba będzie 125 g mąki i 80 g zimnego masła. Do tego 50 g cukru pudru. Ucieramy w palcach na drobniutkie kawałeczki, dodajemy jedno żółtko i ponownie ugniatamy. Formę na tartę o średnicy 23-24 cm smarujemy masłem i wylepiamy równo ciastem. Wkładamy oczywiście do lodówki. A teraz trzeba namoczyć 10 g żelatyny, przygotować czereśnie, usunąć ogonki i pestki, pokroić na połówki, wrzucić do garnka i do tego dodać 40 g cukru. To wszystko gotować jakieś 5 minut razem z 50 ml wody, a także kilkoma kroplami soku z cytryny. No tak, z cytryny proszę nie rezygnować, bo ona dodaje fajnego, wyrazistego smaku. Garnek z ognia zdjąć, dodać żelatynę, wymieszać do całkowitego rozpuszczenia i poczekać, aż czereśnie stężeją. Co dalej? O tym za chwilę.
0: Przepis na weekend. Reklama.
2: Rym, muzyka, ruch i angielski, na który chce się wracać. To Early Stage. Szkoła angielskiego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3833843. Zapisy trwają, miejsca znikają.
3: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Może poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
7: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Carddor Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
15: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
14: A co?
16: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
15: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
16: Bo zależy mi na sobie.
15: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
17: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
18: Po reklamie.
19: Radio Impuls. Muzyka wybrana.

0: Co za weekend?
1: Radio Impuls z propozycjami na sobotę. Małgorzata Kmieciak, zaczynamy dziś w Muzeum Zamojskich w Kozłówce. Odbędą się trzecie kozłowieckie spotkania z kulturą krajów języka hiszpańskiego. Wydarzenie startuje o 13:00. Najpierw msza święta w języku hiszpańskim w kaplicy, a potem wykłady, fotografia, muzyka, kulinarne inspiracje Hiszpanią. Tegoroczna edycja będzie zaproszeniem do spojrzenia na świat hiszpańskojęzyczny przez pryzmat ciekawości, podróży, spotkania z drugim człowiekiem i wyobraźni, która pozwala przekraczać granice. Wakacje to nie tylko wyjazdy i wypoczynek nad wodą dla tych, którzy zostają w mieście. Ciekawą propozycją może być wizyta w kinie w Puławach. Przez całe lato seanse odbywają się zgodnie z repertuarem, więc na dużym ekranie zarówno propozycje dla maluchów, jak i dorosłych widzów. Dziś ostatnia okazja do zobaczenia filmu Supergirl. Różne ma recenzje ten film. Musicie ocenić sami. Iskry, młoty i rozgrzane do czerwoności kowadła. Wojciechów ponownie jest stolicą polskiego kowalstwa. W ten weekend właśnie tam 21. Ogólnopolskie Spotkania Kowali. Wydarzenie, które od lat łączy tradycję rzemiosła z rodzinną rozrywką, bo do Wojciechowa przyjechali kowale z całego kraju, którzy prezentują swoje umiejętności podczas pokazów kucia oraz konkursu kowalstwa artystycznego. Ale w programie także wystawa prac kowalskich, kiermasz sztuki ludowej, prezentacja dawnych wyrobów czy szereg zabaw dla dzieci, ale też całych rodzin. Jest też regionalna kuchnia.
0: Poleca Radio Impuls.

0: Przepis na weekend.
1: U nas dzisiaj tarta z czereśniami. Mamy przygotowane już czereśnie, mamy przygotowane ciasto. A zanim zaczniemy robić panakoty, czas upiec spód ciasta. Wyjąć formę z ciastem z lodówki. Trzeba ponakłuwać widelcem, przykryć folią aluminiową i piec 20 minut w temperaturze 180 stopni. Potem zdjąć folię i jeszcze jakieś 5-10 minut podpiekać. Potem wystudzić. Zrobić panakoty zaczynając od namoczenia żelatyny. 10 gramów moczymy w zimnej wodzie. Gdy moczy się żelatyna, podgrzewamy 250 gramów kremówki, dodając 40 gramów cukru i kilka kropel cytryny. Gdy śmietanka jest mocno podgrzana, prawie do zagotowania, odstawiamy z ognia, mieszamy z żelatyną i czekamy, aż stężeje. Co dalej? No teraz składamy ciasto na upieczonym spodzie, wykładamy tężejącą pannakotę. Gdy całkowicie stężeje, wylewamy galaretkę z czereśniami, a na górę można poukładać całe czereśnie, nawet z ogonkami. Ładnie to wygląda. Wsadzamy do lodówki do schłodzenia, a przed podaniem posypujemy cukrem pudrem. No i smacznego!
0: Przepis na weekend.
2: Reklama.
3: Tutaj tradycja spotyka się z nowoczesnością. Centralna Biblioteka Rolnicza w Puławach zaprasza. Oferujemy ponad 380 tysięcy książek, czasopism i zbiorów elektronicznych. Unikatowe starodruki i bezpłatny dostęp do wiedzy o rolnictwie, kulturze wsi oraz regionie i rodzie Czartoryskich. Organizujemy też warsztaty introligatorskie, lekcje biblioteczne i wydarzenia kulturalne. Dla każdego. Czekamy od poniedziałku do piątku w Pałacu Czartoryskich w Puławach. cbr.edu.pl.
4: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
5: Panic

0: Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
1: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
2: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. To proste. Od czwartku 9 do soboty 11 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 140.

0: Radio Impulse.
1: Reklama. Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
2: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
3: Volkswagen.
4: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
5: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
4: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
5: Espo Mizan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę: Berlin Chemie Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: O reklamie.
6: I to już godzina 9, sobota w kalendarzach, przypomnę, dzisiaj 11 dzień lipca, czas na wiadomości.
7: Stany Zjednoczone zgodziły się kontynuować rozmowy z Iranem, ale jednocześnie jasno przekazały Teheranowi, że zawieszenie broni dobiegło końca, poinformował prezydent Donald Trump. Jak mają przebiegać te negocjacje? O tym z Waszyngtonu Paweł Żuchowski.
8: Dzień dobry. Według amerykańskich mediów przy udziale katarskich mediatorów trwają zakulisowe rozmowy o deeskalacji konfliktu i możliwym powrocie do wcześniejszych ustaleń. Trump nie powiedział jednak, czy planuje kolejne uderzenia na Iran. W wywiadzie dla New York Post prezydent ujawnił także, że wydał wojsku instrukcję, by w przypadku zamachu na jego życie doszło do, jak to ujął, zbombardowania Iranu na poziomie niewidzianym nigdy wcześniej. Trump zaprzeczył jednocześnie doniesieniom, że Izrael ostrzegł go przed nowym irańskim planem zamachu. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
7: Rosyjscy hakerzy działający na usługach Kremla systematycznie hakują cywilne kamery podłączone do internetu w europejskich krajach NATO, aby śledzić transfer sprzętu i broni wojskowej na Ukrainę, głosi raport służb wywiadowczych w Kijowie. Ostatnio do takich włamań doszło w Holandii. Władze tego kraju zostały już powiadomione o zagrożeniu. I na koniec jeszcze Wenecja. Sędzia pokoju nakazał tamtejszym władzom zwrócić 7 tysięcy dolarów, czyli około 26 tysięcy 600 zł, pracownicy tramwaju wodnego, która rok temu znalazła pieniądze w pozostawionej przez kogoś torbie. Były w niej także cukierki, kilka osobistych rzeczy, ale brakowało dokumentów, dzięki którym można byłoby ustalić tożsamość. Kobieta oddała więc torbę do Biura Rzeczy Znalezionych w nadziei, że zgłosi się tam jej właściciel. Ale tak się nie stało. Miasto

0: Jak się Państwo miewają po godzinie 9, sobota, 11 dzień lipca w kalendarzach. Mamy wakacje, przypominam, mamy lato, mamy także najlepszą muzykę na lato. Do wody za sekundkę.
1: Radio Impuls.

0: Muzyka wybrana na lato wraca za chwilę, a teraz u nas czas na horoskop. Kto przyszedł na świat 11 lipca, ten według gwiazd łączy w sobie potężną intuicję z absolutnym dążeniem do niezależności. Choć na co dzień bywa bezinteresowny i oddany bliskim, to potrafi też zacięcie i niezwykle zręcznie bronić własnych interesów. Astrologowie dodają, że dzisiejsi solenizanci to urodzeni myśliciele, którzy nie znoszą cudzej kontroli i świetnie odnajdują się w wystąpieniach publicznych. No to występujcie na zdrowie. Wszystkiego najlepszego.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Wielkaletnia wyprzedaż w salonach mody męskiej Giacomo Conti. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Wyprzedaż? Wiadomo, tylko w Giacomo. Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Zdrowit.
7: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
10: O!
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak!
11: A jak lemoniadę?
9: No też, to poprosimy.
10: Ale co?
11: Wszystko!
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: Kto zwalcza ból?
13: Woltaren!
12: Kto?
13: Woltaren!
14: Ból szyi po pracy? Woltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
16: Plus zakupy w Carrefourze od 9 do 11 lipca za minimum 249 zł plus aktywny kupon w apce Mój Carrefour równa się 50 zł w ebonie do wykorzystania od 13 do 18 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
17: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
18: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
19: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
18: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
19: Bo zależy mi na sobie.
18: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
20: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
21: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Po reklamie.
1: Sobota z Radiem Impuls.

0: Co za weekend?
1: Końskowola, ponownie stolicą róż. Dziś rozpoczyna się 29. Święto Róż. W programie znalazły się m.in. wystawa róż, kiermasz roślin, koncerty, rodzinny festyn oraz rajdy piesze i rowerowe szlakiem różanym. Nie zabraknie także pokazów strongmanów, tańców dworskich i atrakcji dla najmłodszych. Wydarzenie już wystartowało, to się wszystko dzieje, bo wystartowało o 7, ale nie martwcie się, nic was nie ominie, bo zabawa trwa do 22:30, do późnego wieczora. Muzyka, taniec i lokalne smaki, tak zapowiada się z kolei w niedzielę w Klementowicach. Wielkie święto, wielki festyn przed strażnicą Ochotniczej Straży Pożarnej. Festyn rodzinny połączony z zabawą taneczną. Wydarzenie, które rozpocznie się o godzinie 14:00, towarzyszy obchodom odpustu świętej Małgorzaty, bardzo ładne imię, jest okazją do wspólnego świętowania oraz pielęgnowania lokalnych tradycji. O muzyczną oprawę wydarzenia zadba zespół Tener, a na uczestników będą czekać regionalne potrawy przygotowane przez koło gospodyń oraz poczęstunek druhów z OSP Klementowice. Mieszkańcy Kozienic otrzymali wczoraj nowe miejsce do aktywnego spędzania wolnego czasu. Strefa rekreacyjno-sportowa już działa, powstała przy krytej pływalni. Na odwiedzających czeka wiele atrakcji. Do dyspozycji są 4 nowoczesne tory do kręgli, kort do squasha, sala wyposażona w ścianki wspinaczkowe oraz sala bilardowa. Miłośnicy aktywności na świeżym powietrzu mogą z kolei testować pump track. W sobotę, proszę bardzo, zaprasza Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu.
0: Poleca Radio Impuls.

0: 11 lipca od samego rana w kalendarzach to dzień wielkich premier. Tego dnia właśnie w 1997 roku miała miejsce premiera kultowego filmu Kontakt z Jodie Foster. W 2007 na ekrany kin wszedł Harry Potter i Zakon Feniksa, a w 2013 świat zobaczył film Rekinado. To, co miało być takim niszowym kinem klasy B, stało się ogólnoświatowym, memicznym fenomenem popkultury. Kto nie widział, ten koniecznie zaległości musi nadrobić.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
5: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
6: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz 80% rabatu na artykuły papiernicze, kreatywne i do domu, oznaczonych naklejką końcówka kolekcji przy ich zakupie za minimum 20 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
8: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost, utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Monini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedynie 2,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 34,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Po reklamie.

0: Radio Impuls.
1: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.

0: kilogram, a czereśnie kilogram jedynie 11,99. Zgadza się. Kilogram jedynie 11,99. Kaufland.
1: Po reklamie.
2: Jest 10:00 w naszym programie porannym. Czas na wiadomości.
3: Dziś obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Wołyńskiej. W całym kraju odbywają się msze w intencje ofiar oraz uroczystości świeckie. 11 lipca 83 lata temu oddziały UPA dokonały skoordynowanego ataku na 99 polskich miejscowości, głównie w powiatach kowalewskim, chorochowskim i włodzimierskim. Było to apogeum mordów prowadzonych od lutego 43 roku do wiosny 1945 roku.
4: Historycy szacują, że ofiarami zbrodni wołyńskiej padło od 100 do 130 tysięcy osób. Tylko dlatego, że byli Polakami. Z mapy zniknęło 1500 miejscowości. Ci ludzie byli chowani w bezimiennych dołach. Z pewnością w każdych z tych miejscowości istnieje kilka takich miejsc, w których te osoby spoczywają do dzisiaj.
3: Mówi dr Rafał Kościański z Instytutu Pamięci Narodowej, a ukraiński Instytut Pamięci Narodowej poinformował, że będą kolejne ekshumacje polskich ofiar zbrodni wołyńskiej. W najbliższy poniedziałek, 13 lipca, na terenie dawnych wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka rozpoczną się prace ekshumacyjne oraz późniejszy ponowny pochówek szczątków pomordowanych. Uwaga na możliwe burze w czterech województwach, ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W Podlaskiem, północnej części Lubelszczyzny, we wschodnich powiatach warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego obowiązują alerty pierwszego stopnia. Synoptycy prognozują tam opady deszczu sięgające 25 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 60 km na godzinę. Niech nie zwiedzie Was data w kalendarzu i zielone widoki za oknem. W Tatrach mamy bardziej jesień niż lato i tak ma być przez cały weekend. Kilka stopni powyżej zera, mgły i opady deszczu. Do wyjścia w góry trzeba się odpowiednio przygotować, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
5: Szlaki są względnie w dobrym stanie, nie jest jakoś bardzo ślisko, natomiast z racji tych niskich chmur widoczność jest ograniczona. Taka bardziej jesienna aura, więc tutaj odpowiednie ubranie jest polecane, czyli czapka, rękawiczki, grubsze.

0: Tu program Wolna Sobota, Mariusz Ryszka, kłaniam się. Raz jeszcze pozwolicie, że przypomnę listę solenizantów. Na niej Olga, Pius, Jan i Kalina. Wszystkiego najlepszego. Prezent muzyczny już do was leci.
1: Radio Impuls.

0: Muzyka wybrana na lato wraca za chwilę, a dziś na Mundialu kolejny mecz ćwierćfinałowy. A jeśli ktoś Mundialu nie lubi, nie cierpi futbolu, no to słuchajcie, ten weekend można spędzić przed ekranem. A ja już mówię, co można oglądać. W kinach w całym kraju zadebiutował hit Disneya, czyli nowa, już nieanimowana Vaiana. Na platformie Max można zobaczyć, jak John Cena i Idris Elba demolują tajną bazę w Warszawie w komedii akcji Sojusznicy. A Netflix proponuje nową wersję legendarnego serialu Domek na Prerii. Bierzcie i oglądajcie.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Rym, muzyka, ruch i angielski, na który chce się wracać. To Early Stage. Szkoła angielskiego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3 8 3 3 8 4 3. Zapisy trwają, miejsca znikają.
4: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Lublin Chemiczna 5 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Lublin Chemiczna 5.
5: Budujesz? Remontujesz? Postaw na sprawdzonego dostawcę. Nowy oddział Greenplast w Puławach zaprasza. Materiały ocieplenia i elewacyjne najwyższej jakości. Produkty do zabudowy poddaszy i wykańczania wnętrz. Farby, gładzie, kleje do płytek i wiele więcej. Zapewniamy fachowe doradztwo i bezpłatny transport. Puławy, ulica Piaskowa 11B, obok hali targowej. Greenplast. Razem budujemy polską jakość.

0: wartości. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A idealna na grilla kiełbasa śląska Well Done. Opakowanie 550 gramów. Cena sprzed obniżki 13,69. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie dwóch.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.

0: ekstra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
1: Po reklamie.
2: Radio Impuls. Muzyka wybrana.

0: Co za weekend?
1: Polecamy, zapraszamy w Radiu Impuls na weekend. Małgorzata Kmieciak, już dziś zapowiadamy, że jutro dzieci i młodzież, ale też całe rodziny będą mogły lepiej poznać świat owadów podczas specjalnego spaceru edukacyjnego w Puławach. Uczestnicy poznają mieszkańców łąk i terenów zielonych oraz dowiedzą się, dlaczego owady są tak ważne dla przyrody. Niedzielny spacer rozpocznie się o godzinie 11 przy wejściu na Błonia od strony ulicy Kaniówczyków przy betonowym globusie. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązują zapisy, więc sprawdźcie, czy są jeszcze miejsca w dziale z zieleni Zarządu Dróg Miejskich w Puławach. Od tygodnia w Domu Chemika trwają warsztaty jazzowe Spoko Jazz 2026. Uczestnicy rozwijali i doskonalili swoje umiejętności. Podczas tegorocznej edycji nie zabrakło też koncertów z udziałem gwiazd polskiej sceny jazzowej. Kulminacją tygodnia będzie dzisiejszy koncert finałowy uczestników warsztatów prezentujący efekty tej tygodniowej pracy. Start o godzinie 20. A teraz coś jeszcze na niedzielę. Rusza osiedlowa wyprzedaż garażowa na terenie puławskich Włostowic. To okazja, by pozbyć się rzeczy, które zalegają w domu i żeby samemu zdobyć coś przydatnego. Niedzielne wydarzenie rozpocznie się o 13 na terenie przylegającym do lodziarni przy ulicy Kaznowskiego w Puławach.
0: Poleca Radio Impuls.

0: I tak właśnie brzmi najlepsza muzyka na lato. Wracamy do niej za chwilę, a w kalendarzach sobota, 11 dzień lipca. Wiele się będzie działo, jeśli chodzi o sport dzisiaj, bo najpierw na trawiastych kortach w Londynie poznamy triumfatorkę wielkoszlemowego Wimbledonu. No niestety nie będą to ani Maja Chwalińska, ani Iga Świątek, tylko ktoś inny. A późnym wieczorem przeniesiemy się do Miami. Tam w ćwierćfinale piłkarskich Mistrzostw Świata Anglicy powalczą z Norwegami. Ależ się zapowiada meczycho i czy po tym spotkaniu będziemy wiosłować, czy śpiewać, że futbol wraca do domu, to się okaże nad ranem.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Wielka letnia wyprzedaż w salonach mody męskiej Giacomo Conti. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Wyprzedaż? Wiadomo, tylko w Giacomo. Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
3: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com letnie okazje do minus 40%. Na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance z akumulatorem i ładowarką. 150 zł taniej, tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni, 399 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
1: Po reklamie.
3: Na zegarach już godzina 11, tu program Wolna Sobota, czas na wiadomości.
4: Naszym obowiązkiem wobec ofiar, ale też sposobem przezwyciężenia bolesnej przeszłości na rzecz lepszej przyszłości jest prawda. A prawda to wskazanie i nazwanie winnych, to potępienie jednoznaczne tej zbrodni, powiedział premier Donald Tusk z okazji Narodowego Dnia Pamięci o Polakach, ofiarach rzezi wołyńskiej. W nagraniu na portalu X szef rządu oświadczył, że trzeba ocalić pamięć o każdej z nich z imienia i nazwiska.
5: Dlatego w Warszawie stanie mur pamięci. Z wiecznym ogniem i nazwiskami każdej odnalezionej i zidentyfikowanej ofiary. Rzeczpospolita nie zapomni o żadnej z nich. Pamięć nie może być sługą nienawiści. Odpowiedzią na nacjonalizm nie może być więcej nacjonalizmu. Pamięć i prawda muszą nam pomóc w budowie lepszej przyszłości. Bez nienawiści i bez pogardy.
4: Mówił Donald Tusk. Według szacunków polskich historyków, w rzezi wołyńskiej z rąk ukraińskich nacjonalistów zginęło około 100 tysięcy naszych rodaków. Stołeczni policjanci z grupy Orzeł rozpracowali gang, który zajmował się kradzieżą samochodów. 21 osób usłyszało w sumie aż 112 zarzutów. Wobec 13 podejrzanych sąd zastosował tymczasowy areszt na 3 miesiące. Jakub Rybski.
6: Dzień dobry, jestem.
4: Dzień dobry, Jakubie. Jak śledczy wpadli na trop złodziei?
6: No to efekt wieloletniego śledztwa prowadzonego przez warszawską policję i prokuraturę krajową. Funkcjonariuszom z Wydziału do Walki z Przestępczością Samochodową udało się zatrzymać wszystkich członków grupy przestępczej. Zajmowali się przede wszystkim kradzieżą samochodów, kół oraz sprzedażą części, które pochodziły z kradzionych aut. Złodzieje działali na terenie Polski i Niemiec. Ostatnich 12 podejrzanych wpadło w ręce policji w okolicach Warszawy. Po tej akcji do prokuratury doprowadzono tych członków gangu, którzy już odsiadywali wyroki w zakładach karnych lub aresztach śledczych. Na podstawie nowych dowodów 21 podejrzanych usłyszało 112 zarzutów za kradzieże z włamaniem, kradzieże oraz paserstwo.
3: W Puławach przypomnę dzisiaj zachmurzenie umiarkowane i duże z przejaśnieniami, to w pierwszej części dnia, możliwe opady deszczu w drugiej części dnia, więcej przejaśnień. Wiatr słaby i umiarkowany głównie z północnego zachodu i zachodu. Jutro w Puławach wzrost zachmurzenia do całkowitego, do tego opady deszczu i może padać przez cały dzień. Poniedziałek ma przynieść więcej rozpogodzeń i odrobinę ciepła, 23 stopnie mamy zobaczyć na termometrach.

0: Muzyka wybrana na lato tak właśnie brzmi, wraca za chwilę. A propos lata, to chwilowa jest przerwa w dostawach ciepełka u nas, ale to się ma zmienić. Na zachodzie Europy już kolejna fala upałów się rozkręca. Lokalnie termometry mają pokazać w Hiszpanii czy we Włoszech 45 stopni Celsjusza. Kiedy upał dotrze do Polski? Sprawdziłem prognozy IMGW i są konkretne daty. To wtorek, a może nawet i środa. Wtedy na zachodzie kraju pęknie magiczna granica 30 kresek. Później gorąc będzie przesuwał się powolutku na wschód. No i pod koniec przyszłego tygodnia w całej Polsce nawet 35 stopni w cieniu. No, to proszę sprawdzić, czy wentylatorek działa, czy woda jest w odpowiedniej ilości przygotowana i zacienione miejsce sobie proszę do siedzenia też upatrzeć. A o pogodzie będziemy Was oczywiście informować na bieżąco.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Rym, muzyka, ruch i angielski, na który chce się wracać. To Early Stage, szkoła angielskiego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3 8 3 3 8 4 3. Zapisy trwają, miejsca znikają.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Carddor Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
6: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
7: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
8: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
11: Kia. Movement that inspires.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
14: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
15: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
14: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
15: Uff, jest dla mnie ratunek.
14: Tak.
15: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
16: Zdrowit.
17: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
18: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98, a przy

0: Na horyzoncie widać już sobotnie południe, a o tej porze warto wiedzieć, co czeka nas w kolejnym tygodniu. Otóż mamy mnóstwo świąt niecodziennych. Zaczynamy z przytupem, bo poniedziałek to będzie dzień rock'n'rolla. Wtorek to dzień rekina czy dzień szympansa. Środa, 15 lipca, to będzie dzień bez telefonu komórkowego. W czwartek będziemy celebrować dzień węża, a w piątek będzie dzień emoji. Bierzcie i świętujcie.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Tutaj tradycja spotyka się z nowoczesnością. Centralna Biblioteka Rolnicza w Puławach zaprasza. Oferujemy ponad 380 tysięcy książek, czasopism i zbiorów elektronicznych. Unikatowe starodruki i bezpłatny dostęp do wiedzy o rolnictwie, kulturze wsi oraz regionie i rodzie Czartoryskich. Organizujemy też warsztaty introligatorskie, lekcje biblioteczne i wydarzenia kulturalne. Dla każdego. Czekamy od poniedziałku do piątku w Pałacu Czartoryskich w Puławach. cbr.edu.pl.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło ekstra Polmlek 82%, 200 gramów. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A w sobotę gratis paki w Aldi. Ziemia uniwersalna Garden Line 20 litrów. Teraz 3 plus 2 gratis. Kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: 5% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
2: Na paznokcie.
1: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bajk.
0: Teraz Bajk 5. Dostępny w bajkowym leasingu od 199 zł netto miesięcznie. Bajk. Wybór staje się prosty.

0: kilogram, a czereśnie kilogram jedynie 11,99. Zgadza się. Kilogram jedynie 11,99. Kaufland.
1: Po reklamie.
2: Sobota z Radiem Impuls.

0: Za chwilę sobotnie południe. Mariusz Ryszka, z mojej strony to wszystko na dzisiaj. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Życzę udanej reszty fantastycznego weekendu, udanych wakacji. Do usłyszenia. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie, otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance z akumulatorem i ładowarką. 150 zł taniej, tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni, 399 zł.
5: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
6: Właśnie minęła 12:00, w samo południe zapraszamy na wiadomości.
7: Wielkie świętowanie na polsko-niemieckim pograniczu. Trwają dni Hanse. Tydzień temu bawiły się polskie Słubice, a w ten weekend impreza przenosi się do niemieckiego Frankfurtu nad Odrą. To element naszej wspólnej kultury i historii, mówi Adam Szulczewski, zastępca burmistrza Słubic.
8: Przynajmniej imprezy we Frankfurcie nad Odrą. W weekend kulminacyjne wydarzenia po stronie frankfurckim, między innymi przy tamtejszym ratuszu. Tu taka ciekawa ciekawostka, że oprócz wykonawców niemieckich, również przedstawiciele kultury polskiej, wśród nich m.in. zespół Bratanki.
7: Mistrzowskie fakty sportowe i Patryk Serwański.
9: Hiszpania w półfinale mundialu to po zwycięstwie nad Belgią 2-1. Bohaterem spotkania Mikel Merino strzelił zwycięską bramkę w 88 minucie. No i już wiemy, że w pierwszej półfinałowej parze czeka nas naprawdę wielki hit. Hiszpania zagra bowiem z Francją. No patrzymy do przodu. Myślę, że od początku mistrzostw wszyscy czekali na taki właśnie mecz. Dla mnie to pojedynek dwóch najlepszych drużyn na mundialu. Oczywiście się ich nie boimy. Jeśli ktoś może wyjść na mecz z Francją z pewnością siebie, to właśnie my. Tak mówił Lamine Yamal. Teraz mamy kumulację, bo dwa kolejne ćwierćfinały zostaną rozegrane jednego dnia. O 23 mecz Anglii z Norwegią. W nocy zagrają Szwajcaria i Argentyna. Pora na kolejną rundę żużlowego cyklu Speedway Grand Prix. To będzie już szósta odsłona walki o tytuł indywidualnego mistrza świata. Po wygranej we Wrocławiu numerem 1 w klasyfikacji generalnej jest Bartosz Zmarzlik. Polak w drodze po 7 tytuł mistrzowski. Teraz powalczy o punkty na torze w szwedzkiej Malili.
10: W każdej sytuacji już byłem. Przez 6 tytułów już miałem naprawdę i wygrywane tytuły dwie rundy przed. Rundę przed i do ostatniego biegu. Załatwiany temat w półfinałach, finałach. W każdej sytuacji jakby stawałem.
9: Tak mówił Zmarzlik. W zawodach wystąpią także Kasper Woryna, Patryk Dudek i Dominik Kubera. Będą też tenisowe emocje po południu, kobiece finału Wimbledonu i pojedynek dwóch czeskich zawodniczek. Karolina Muchowa zagra z Lindą Noskową.
11: Nie da się ukryć, że zarówno Linda Noskowa, jak i Karolina Muchowa bardzo dobrze się prezentują w Londynie. Chyba mam takie wrażenie, że jedna i druga rozgrywają turniej życia, więc spodziewam się naprawdę wielkiego widowiska.
9: Analizował redaktor naczelny magazynu Tenis Club Adam Romer. Pia Skrzyszowska, czwarta w zawodach diamentowej ligi w Monako. Czas Polki na 100 metrów przez płotki to 12 sekund i 54 setne.
6: No to jest sobota, 11 lipca. Wyobraźcie sobie, że mamy dzisiaj środek lata. Na ten temat nieco więcej później. Mamy też sam środek weekendu. Do 17 będzie z wami dzisiaj Łukasz Tymków. Witam i zapraszam.

0: Teraz wrócimy do tego, co pojawiło się na naszej antenie dzisiaj po 8, czyli raj na podniebieniu, a dokładniej będziemy zaglądali do naszej radiowej kuchni, a w niej nie za słodka, ale doskonała do kawy. Tarta z czereśniami i pana kotą. Do przyrządzenia tego deseru na pewno przyda się mąka, cukier puder, żółtko, zimne masło, przyda się też żelatyna, no i oczywiście piekarnik rozgrzany do 180 stopni. Dokładną listę produktów, które są potrzebne do tarty z czereśniami i pana kotą, znajdziecie już na naszej stronie internetowej, gdzie krok po kroku też opisujemy, co zrobić, żeby wam wyszła. To częstujcie się i smacznego.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Monini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedynie 2,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 34,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
5: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
6: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
7: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
10: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
11: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
12: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
11: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
12: Bo zależy mi na sobie.
11: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
13: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Napój gazowany 1,75 litra.

0: I jak pojawiają się takie wiadomości, to już mam stuprocentową pewność, że mamy wakacje, sezon ogórkowy. Chodzi o informacje o dzikich zwierzętach w polskich lasach. No ale tym razem chyba sprawa jest trochę poważniejsza. Chodzi dokładnie o zachodniopomorską gminę Polanów i okolice miejscowości Karsinki i Rekowa. Tam pewien myśliwy dwukrotnie zauważył pumę. Nawet udało mu się za drugim razem nagrać film z tą pumą. Lokalne władze powołały sztab kryzysowy, no i planują za specjalistami odłowienie drapieżnika. Sytuacja jest poważna, wiecie, bo trwa sezon na jagody. Leśnicy apelują więc o to, żeby w tych okolicach nie spacerować po lasach. Puma, z tego co wiem, jagodami się nie żywi, ale już takim ptactwem czy jeleniem nie pogardzi. A jeśli będzie atakować, to z ukrycia i od tyłu. No, czyli jak typowy, nieoznakowany radiowóz grupy Speed.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Budujesz? Remontujesz? Postaw na sprawdzonego dostawcę. Nowy oddział Greenplast w Puławach zaprasza. Materiały ocieplenia i elewacyjne najwyższej jakości. Produkty do zabudowy poddaszy i wykańczania wnętrz. Farby, gładzie, kleje do płytek i wiele więcej. Zapewniamy fachowe doradztwo i bezpłatny transport. Puławy, ulica Piaskowa 11B, obok hali targowej. Greenplast. Razem budujemy polską jakość.
2: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
4: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
5: Teraz laptop Asus ZenBook A14 tylko 2999 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Filet z piersi kurczaka XXL 6. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz 80% rabatu na artykuły papiernicze, kreatywne i do domu, oznaczonych naklejką końcówka kolekcji przy ich zakupie za minimum 20 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: A o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak.
12: A jak lemoniadę?
10: No też.
11: To poprosimy.
10: Ale co?
12: Wszystko.
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
2: Po reklamie.
1: Radio Impuls.

0: Pierwsza godzina popołudnia w sobotę już prawie za nami. Niebawem pojawią się najnowsze wiadomości z kraju i ze świata. A po 13 będzie o takim trochę niefajnym, ale sprytnym triku Chińczyków. No i poplotkujemy też co nieco o Mundial.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
4: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
5: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
4: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
5: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.

0: Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Sobotnie popołudnie, minęła 13:00, przed nami wiadomości.
3: W nagraniu zamieszczonym dziś rano na portalu X premier Donald Tusk zapowiedział, że w Warszawie stanie mur pamięci z nazwiskami wszystkich zidentyfikowanych ofiar wojen XX wieku w Ukrainie, w tym zbrodni wołyńskiej.
4: Prawda to pamięć o każdej ofierze i miejscu jej kaźni. Zamordowani nie mogą pozostać bezimienni, nie mogą zostać bez godnego pochówku. Pamięć o nich to nasz wspólny obowiązek.
3: Podkreślał szef polskiego rządu. Ministerstwo Klimatu nie ma zamiaru zwiększyć podaży drewna. Tak wynika z odpowiedzi na nasze pytania w sprawie sytuacji na rynku pelletu. Ceny sięgają nawet 2000 zł za tonę. Jak na sytuację reaguje resort klimatu?
5: Ministerstwo, pytane przeze mnie, czy zamierza podjąć działania na rzecz większej podaży drewna, wskazuje, że znacząco spadł eksport tego surowca do Chin. Czy to wystarczy? Niekoniecznie. Sam resort przyznaje, że podaż zmniejsza się. 2024 rok 40 milionów metrów sześciennych drewna, 2025 już 39 milionów. Rynek szacuje, że w tym roku może być to już tylko 37 milionów. Ministerstwo twierdzi też, że ceny pozostają na stabilnym poziomie, ale mamy już dane za pierwszy kwartał tego roku i widać w nich wzrost cen drewna o 12%. Pelet produkowany jest z pozostałości z drewna, na przykład strocin. Mniej drewna oznacza mniej odpadów do produkcji tego opału.
3: Park przy pałacu w Żmigrodzie zamienił się dziś w żywe muzeum i otwartą scenę teatralną w ramach festiwalu Lelenfant na szlakach natury. To plenerowy przegląd sztuki dla dzieci i młodzieży pod konarami drzew i nad brzegiem rzeki, zapowiada Elżbieta Woźniak-Łojczuk.
6: Będą koncerty w alejach parkowych, będą rzeźby, na przykład z wikliny, cyrkowe akrobacje między koronami drzew, więc tam nam ta przyroda, która piękna jest właśnie w Dolinie Baryczy, ona takim staje się tłem, taką sceną, na której właśnie może ta sztuka się pokazać w całej swojej okazałości.
3: Dziś przegląd odbędzie się przy pałacu w Żmigrodzie, a jutro przy Krośnickiej kolei wąskotorowej od 11 do 16.
2: Sobota, 11 lipca. Lato w pełni, no może nie zawsze widać to bardzo wyraźnie za oknem, ale weekend jak najbardziej się rozkręca. I mam nadzieję, że spędzacie go razem z nami. Wasze życiowe baterie będzie pomagał wam ładować Łukasz Tymków.
7: Radio Impuls. Muzyka wybrana.

0: Chyba wszyscy doskonale znamy markę ceramiki z Bolesławca. Jak się okazuje, na świecie jest ona też bardzo ceniona. Do tego stopnia, że znani z kopiowania i konkurowania z Europą Chińczycy nazwali tak jedną ze swoich miejscowości, gdzie produkują właśnie ceramikę, po to, żeby móc pisać, że ich ceramika też jest z Bolesławca. No co za świat. Ciupagi już mamy made in China. Jak jeszcze nam podrobią bursztyny i naszą wodę ognistą, no to już będzie koniec świata.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl.
4: Tutaj tradycja spotyka się z nowoczesnością. Centralna Biblioteka Rolnicza w Puławach zaprasza. Oferujemy ponad 380 tysięcy książek, czasopism i zbiorów elektronicznych. Unikatowe starodruki i bezpłatny dostęp do wiedzy o rolnictwie, kulturze wsi oraz regionie i rodzie Czartoryskich. Organizujemy też warsztaty introligatorskie, lekcje biblioteczne i wydarzenia kulturalne. Dla każdego. Czekamy od poniedziałku do piątku w Pałacu Czartoryskich w Puławach. cbr.edu.pl.
5: Wielka letnia wyprzedaż w salonach mody męskiej Giacomo Conti. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Wyprzedaż? Wiadomo, tylko w Giacomo. Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
8: Zdrowit. Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
10: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
11: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 6,99 za 250 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 11 lipca. Cena przed obniżką 13,99.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
12: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana na lato. Radio Impuls.

0: Trudno nie zauważyć, że trwa mundial w północnej Ameryce, a na nim pokazuje się wiele gwiazd. Widzieliśmy m.in. Shakira z dziećmi na trybunach, pojawili się też Beckhamowie. Tymczasem David opublikował ostatnio na Instagramie zdjęcie swojej córki z okazji jej 15 urodzin. We wpisie zaznaczył, że ją kocha i dumny jest z tego, że ma ona cudowny charakter, zupełnie jak tata. Fani komentują, że rzeczywiście dziewczyna jest podobna. No ja sprawdziłem i niezupełnie to tak wygląda i to zresztą na szczęście chyba dla niej, bo David Beckham ma brodę.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Tutaj tradycja spotyka się z nowoczesnością. Centralna Biblioteka Rolnicza w Puławach zaprasza. Oferujemy ponad 380 tysięcy książek, czasopism i zbiorów elektronicznych. Unikatowe starodruki i bezpłatny dostęp do wiedzy o rolnictwie, kulturze wsi oraz regionie i rodzie Czartoryskich. Organizujemy też warsztaty introligatorskie, lekcje biblioteczne i wydarzenia kulturalne. Dla każdego. Czekamy od poniedziałku do piątku w Pałacu Czartoryskich w Puławach. cbr.edu.pl.
2: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
4: Kto zwalcza ból?
5: Voltaren!
4: Kto?
5: Voltaren!
6: Voltaren!
7: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 200

pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem

0: Już niedługo wybije 14. Po 14 na naszej antenie sprawdzimy, czy pewien wyznacznik pory obiadowej w niedzielę zniknie z telewizji. Będą też szybcy, no i teraz już też wściekli. O co chodzi, przekonacie się, zostając z nami.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
2: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
4: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
6: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98, a przy

0: Chrzą. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost, utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid.
4: Po reklamie.
5: Właśnie minęła 14:00. Zapraszamy na wiadomości.
6: Teraz Bruksela. Możliwe jutro nadzwyczajne spotkanie ambasadorów państw Unii Europejskiej. To efekt fiaska wczorajszych negocjacji w sprawie 21 pakietu sankcji wobec Rosji. Czasu jest niewiele, bo do 15 lipca Unia chce rozwiązać spór o limit cenowy na rosyjską ropę. Na linii Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, co jest największym problemem?
7: Największy problem to limit cenowy na rosyjską ropę. Komisja Europejska chce utrzymać restrykcje cenowe na obecnym poziomie. Jeżeli nie będzie na to zgody, to od 15 lipca automatycznie zostaną one złagodzone. Oznaczałoby to, że Rosja mogłaby więcej zarabiać na sprzedaży ropy, a sankcje straciłyby na skuteczności. Przeciwko temu rozwiązaniu protestują przede wszystkim Grecja, Cypr i Malta, które obawiają się strat dla swoich armatorów. Nadal trwa także spór o zakaz wydawania wiz rosyjskim żołnierzom walczącym przeciwko Ukrainie. Tu złagodzenia chce Francja i Włochy, ze względu na obawy o wpływ na turystykę.
6: Wracamy do kraju. Na części nadmorskich kąpielisk wywieszona została czerwona flaga, która oznacza zakaz kąpieli. Od razu łączymy się z naszym trójmiejskim reporterem Stanisławem Pawłowskim. Staszku, gdzie teraz można wejść do wody?
8: Na wszystkich kąpieliskach w Gdyni i w Sopocie. W Gdańsku biała flaga powiewa na Stogach i Wielitkowie, natomiast w Brzeźnie i na Wyspie Sobieszewskiej ratownicy zauważyli silne prądy wsteczne i teraz nie można się tam kąpać. Wysoka fala uniemożliwia z kolei kąpiel na jednym z kąpielisk w Ostrowie, w Mikoszewie, Sztutowie i w Kątach Rybackich.
9: Cały czas ratownicy kontrolują akwen, bo te warunki mogą się zmieniać. Wiatr może się osłabić i kąpieliska mogą zmienić flagę na białą bądź na czerwoną, jeśli jednak te warunki będą gorsze.
8: Mówi Alicja Kryda z Sopockiego WOPR-u. Jak informuje Główny Inspektorat Sanitarny, z powodu zbyt dużego stężenia bakterii E. coli, czerwona flaga wywieszona została w Swarzewie i Mechelinkach i na kąpielisku od strony Zatoki Gdańskiej w Rewie. Po drugiej stronie Cypla, nad Zatoką Pucką, flaga jest już biała.
5: Sobota, 11 lipca. Na weekendowym radiowym posterunku melduje się Łukasz Tymków. Jeśli chcecie złapać luz, zostańcie z nami. Całe mnóstwo muzyki wybranej na lato na pewno wam w tym pomoże. No to łapcie dobry klimat, przejdźcie w tryb offline, ale nie odłączajcie się od radia.
10: Radio Impuls. Muzyka wybrana

0: Siedziałem sobie ostatnio, pijąc poranną kawę i przeglądałem media społecznościowe. Profil TVP zrobił ostatnio sondę z pytaniem, którego teleturnieju najbardziej ci będzie brakowało. I wymieniono przykłady, takie jak Familiada i Koło Fortuny. No i zaraz pojawiły się plotki, że pewnie obydwa teleturnieje zostaną zdjęte z anteny. Przyszło jednak już zapewnienie z TVP, że po wakacjach pojawią się nowe odcinki. Wiele osób pewnie odetchnęło z ulgą, no bo jak inaczej wyznaczyć porę obiadu w niedzielę, jak nie Familiada. No, do tego jeszcze Rosół i film z Louis de Finesem. No i mamy niedzielny pakiet gotowy.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Zdrowit. Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
5: Volkswagen. Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
6: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
7: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
8: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitae paliwo 20 groszy taniej.
11: O!
10: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: O, a o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak!
12: A jak lemoniadę?
10: No też.
11: To poprosimy.
10: Ale co?
12: Wszystko!
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
13: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
14: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Po reklamie.

0: Porównywałem dzisiaj Pumę do policyjnej grupy Speed. No i właśnie oni teraz będą w roli głównej. Ich Ford Mustang, skonfiskowany wcześniej pijanemu kierowcy, uderzył w płot w okolicach Radomia. Do kolizji doszło, kiedy jadący na sygnale radiowóz wyprzedzał kolumnę aut, a kierująca Volkswagenem kobieta zaczęła skręcać w lewo. Na szczęście nikomu nic się nie stało, obaj kierowcy byli trzeźwi, sprawczyni dostała mandat i punkty karne. I tak oto 470 koni mechanicznych pójdzie teraz do blacharza. A kierowcy pod nosem pewnie teraz powiedzą: a taki ładny był, amerykański. Szkoda.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Wielkoletnia wyprzedaż w salonach mody męskiej Giacomo Conti. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Wyprzedaż? Wiadomo, tylko w Giacomo. Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
4: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
5: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid.
2: Po reklamie.
1: To jest Radio Impuls.

0: Sobota z Radiem Impuls.
1: Check it out.

0: Punktualnie o 15 w naszym radiu pojawią się najnowsze informacje z kraju, ze świata. Potem wrócimy do mundialu, no i powiemy też o takim zjawisku, które przydarza się każdemu z nas. Nie zabraknie oczywiście muzyki wybranej na lata.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl. Po reklamie.
0: Trzecia po południu, czy jak kto woli 15, u nas pojawiają się najnowsze wiadomości z kraju i ze świata.
3: Zamiast biura podróży sztuczna inteligencja? To możliwe, ale warto zachować ostrożność, jeśli chcemy w ten sposób zaplanować wakacje. Eksperci ostrzegają, popularne narzędzia AI nie zawsze zaproponują nam najlepsze rozwiązania na spędzenie urlopu. Podstawa to ograniczone zaufanie, na przykład gdy poprzez sztuczną inteligencję chcemy zarezerwować nocleg.
4: Sprawdźmy, u kogo kupujemy, jaka jest ostateczna cena, jakie są warunki anulacji, czy odstąpienia od umowy i kto za tym stoi, czyli jaka firma, czy to jest biuro podróży. I sprawdźmy te podmioty zewnętrznie, czasami po prostu nie korzystając z linku w czacie, ale wchodząc do wyszukiwarki, wpisując tą nazwę i sprawdzając, czy dany podmiot istnieje, czy nie.
3: Radzi Anna Cichońska z Departamentu Planowania i Rozwoju Polskiej Organizacji Turystycznej. Pamiętajmy, że w większości przypadków sztuczna inteligencja bazuje na informacjach, które sama znajdzie w wyszukiwarkach. W faktach kulturalnych Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, na początek Szekspir pod gwiazdami.
5: Ten festiwal rusza dziś w ogrodach Zamku Królewskiego w Warszawie i pierwszą premierą będzie Sen nocy letniej. W obsadzie m.in. Anita Sokołowska, Bartosz Bielenia, Dobromir Dymecki i Wojciech Kalarus. To propozycja i dla mieszkańców, i dla turystów, mówi Maria Wojtyszko, dyrektorka artystyczna festiwalu.
6: To taki świetny sposób na zwieńczenie dnia spędzonego na zwiedzaniu. Można sobie usiąść wygodnie i spędzić uroczy, romantyczny, też śmieszny wieczór z naszymi wspaniałymi aktorami i z Szekspirem.
5: Komedia Sen nocy letniej pełna jest miłości, magii i pomyłek sercowych. Jeszcze dziś i jutro w Gdańsku trwać będzie Międzynarodowy Festiwal FETA. W programie są widowiska uliczne, spektakle plenerowe i lalkowe, a większość wydarzeń jest bezpłatna.
0: Takie szybkie pytanie do Was. Aktywnie, czyli na przykład z odkurzaczem w ręku, czy być może pasywnie, z kawą w fotelu? Bez względu na to, jak nas słuchacie, do 17 będzie Wam towarzyszył Łukasz Tymków.
1: Radio Impuls. Muzyka wybrana na lato.

0: To jest Radio Impuls.
1: Thank you.

0: Wrócimy jeszcze na chwilę do Mundialu. Od dobrych dwóch dni w sieci huczy od kontrowersji wokół końcówki meczu Argentyna-Egipt. Reprezentanci kraju faraonów złożyli skargę na sędziego, który według nich celowo nie reagował na faul Argentyńczyka w 92 minucie. Skarga wpłynęła podobno już do władz FIFA. Ja bym na ich miejscu poskarżył się nie prezydentowi FIFA, a USA. Ten, jak wiemy, raz dwa zakończyłby kolejną wojnę, tym razem futbolową. No a dzisiaj kolejny ćwierćfinał. Kto wygra mecz? Ja wiem. Ten, kto strzeli o co najmniej jedną bramkę więcej od rywala.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Rym, muzyka, ruch i angielski, na który chce się wracać. To Early Stage. Szkoła angielskiego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3 8 3 3 843. Zapisy trwają, miejsca znikają.
4: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Lublin Chemiczna 5 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Lublin Chemiczna 5.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
6: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance z akumulatorem i ładowarką. 150 zł taniej, tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 399 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
13: Volkswagen. Po reklamie.
1: Muzyka wybrana na lato.

0: Pewnie znacie to zjawisko, kiedy jakaś piosenka wpada wam w ucho, no i potem ciągle gra w głowie na takim zapętleniu. No i jak się okazuje, to w rzeczywistości sposób, w jaki nasze ciało radzi sobie ze stresem. Kiedy jesteśmy na przykład znudzeni albo jesteśmy na krawędzi wytrzymałości, ta powtarzająca się melodia może stać się naszym ukojeniem. No więc jak następnym razem będziecie nosić tę samą piosenkę przez cały dzień, to wiedzcie, że mózg właśnie walczy z lękami. Ale jakby wam brakowało, no to podamy kilka utworów już za chwilę.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Nektarynki na wagę tylko 5,99 za kilogram oraz tylko z aplikacją Biedronka winogrona jasne na wagę 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kg na konto Moja Biedronka. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
5: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
4: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
5: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
7: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
8: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
9: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
12: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: Nowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Santago.com.
1: Po reklamie.
2: Radio Impuls.

0: O tym, jak skutecznie można prognozować pogodę bez bycia synoptykiem, czy też bez posiadania zaawansowanych aplikacji. No i o tym, co dalej z latem i czy powrócą opały. Tym będziemy zajmowali się po 16. Zostańcie z nami.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
3: O, mechanik idzie.
4: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
5: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
6: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.

0: 10% za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcję kończą napój izotoniczny Oshi różne rodzaje 750 ml. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Biedronka!
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost, utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid. Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, i jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
4: Po reklamie.

0: Trwa sobotnie popołudnie, jest 11 lipca, a lipiec to oczywiście miesiąc, w którym dni są ciągle bardzo długie i może nie mamy idealnej pogody na plażę, ale mamy za to muzykę wybraną na lato. Łukasz Tymków, zapraszam.
1: Muzyka wybrana na lato. Radio Impuls.

0: Pogoda i serwisy, które ją przewidują, są na topie, pomagają na przykład planować weekendowe wyjazdy. Tego z kolei nie mieli nasi przodkowie, którzy zamiast aplikacji do przewidywania pogody używali na przykład jaskółek. A te, jeśli nisko latały, to zwiastowały oczywiście deszcz. Podobnie było z owcami, jeśli tuliły się do siebie, no to miało lać, albo kładący się poziomo dym z komina. Ładną aurę z kolei przepowiadały muchy, komary, krowy i kury. Te ostatnie, jeśli szybko szły na grzędę, no to gwarantowany był pogodny dzień. Natura, krótko mówiąc, podrzuca nam pogodowe spoilery, a dla nas jej obserwacja, no cóż, no może okazać się dużo bardziej barwna niż pogodowe aplikacje.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Rym, muzyka, ruch i angielski, na który chce się wracać. To Early Stage, szkoła angielskiego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3 8 3 3 8 4 3. Zapisy trwają.

0: 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: A o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
4: A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach, na przykład od czwartku do soboty. Nektarynki na wagę tylko 5,99 za kilogram oraz tylko z aplikacją Biedronka winogrona jasne na wagę 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kg na konto Moja Biedronka. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Po reklamie.
10: Radio Impuls.

Dopiero co mówiłem o pogodzie i obserwacji zwierząt między innymi, żeby móc ją przewidywać. A tu proszę bardzo, przychodzi komunikat z IMGW, że lipiec jeszcze ma zaskoczyć nas upałami. Prawdopodobnie już od połowy tego miesiąca fala gorąca ma powrócić, co może sprawić, że termometry wskażą ponad 35 stopni Celsjusza. Apogeum ma nastąpić w sobotę 18 lipca. Wtedy nad morzem możliwe będą temperatury od 31 przez 36 w Małopolsce, 37 w Wielkopolsce, a nawet ponad 38 stopni ma być na Dolnym Śląsku. Według pogodowych ekspertów sierpień ma być cieplejszy niż w przeszłości, a średnia temperatur oczywiście przekroczy obecną normę. Także jeśli ktoś się zamartwia, że teraz trochę marznie, no to wszystko powinno wyrównać się już mniej więcej za tydzień. Pamiętajcie, że bez względu na pogodę muzyka wybrana na lato, tylko i wyłącznie u nas. Radio Impuls.

0: i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost, utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
6: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duo Fix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
7: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
8: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98, a przy

Pora odmeldować się z posterunku, na którym trwałem dzisiaj razem z wami przez całe popołudnie. Łukasz Tymków, uśmiecham się do was i życzę wspaniałej reszty soboty i reszty weekendu. I mówię do usłyszenia w poniedziałek. Cześć. Radio Impuls.

0: na rodzaje. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcje kończą. Napój izotoniczny Oshi różne rodzaje. 750 ml. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Biedronka!
1: Po reklamie.
2: Radio Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Zdrowit. Tutaj tradycja spotyka się z nowoczesnością. Centralna Biblioteka Rolnicza w Puławach zaprasza. Oferujemy ponad 380 tysięcy książek, czasopism i zbiorów elektronicznych. Unikatowe starodruki i bezpłatny dostęp do wiedzy o rolnictwie, kulturze wsi oraz regionie i rodzie Czartoryskich. Organizujemy też warsztaty introligatorskie, lekcje biblioteczne i wydarzenia kulturalne. Dla każdego. Czekamy od poniedziałku do piątku w Pałacu Czartoryskich w Puławach. cbr.edu.pl.
6: Budujesz? Remontujesz? Postaw na sprawdzonego dostawcę. Nowy oddział Grain Plast w Puławach zaprasza. Materiały ociepleniowe i elewacyjne najwyższej jakości. Produkty do zabudowy poddaszy i wykańczania wnętrz. Farby, gładzie, kleje do płytek i wiele więcej. Zapewniamy fachowe doradztwo i bezpłatny transport. Puławy, ulica Piaskowa 11B, obok hali targowej. Grain Plast. Razem budujemy polską jakość.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: Radio Impuls. Muzyka wybrana.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Budujesz? Remontujesz? Postaw na sprawdzonego dostawcę. Nowy oddział Grain Plast w Puławach zaprasza. Materiały ociepleniowe i elewacyjne najwyższej jakości. Produkty do zabudowy poddaszy i wykańczania wnętrz. Farby, gładzie, kleje do płytek i wiele więcej. Zapewniamy fachowe doradztwo i bezpłatny transport. Puławy, ulica Piaskowa 11B, obok hali targowej. Grain Plast. Razem budujemy polską jakość.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
4: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
5: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.

0: Moja Biedronka. Limit 6 sztuk na kartę. Pod bramką chrupki Monster Munch Original. 100 gramów różne rodzaje. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcje kończą. Napój izotoniczny Oshi różne rodzaje. 750 ml. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Biedronka!
1: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
2: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
3: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mise & Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
2: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
3: Espo Mise & Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Po reklamie.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Rym, muzyka, ruch i angielski, na który chce się wracać. To Early Stage, szkoła angielskiego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3 8 3 3 8 4 3. Zapisy trwają, miejsca znikają.
3: Tutaj tradycja spotyka się z nowoczesnością. Centralna Biblioteka Rolnicza w Puławach zaprasza. Oferujemy ponad 380 tysięcy książek, czasopism i zbiorów elektronicznych. Unikatowe starodruki i bezpłatny dostęp do wiedzy o rolnictwie, kulturze wsi oraz regionie i rodzie Czartoryskich. Organizujemy też warsztaty introligatorskie, lekcje biblioteczne i wydarzenia kulturalne. Dla każdego. Czekamy od poniedziałku do piątku w Pałacu Czartoryskich w Puławach. cbr.edu.pl.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Zdrowit.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
9: Volkswagen.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
11: O.
10: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: O, a o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak.
12: A jak lemoniadę?
10: No też.
11: To poprosimy.
10: Ale co?
12: Wszystko.
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: O reklamie.
0: Weekend z Radiem Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama. Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowit. Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
4: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
5: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
6: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
7: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
8: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
9: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Allegro. Pokochaj niskie ceny.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
7: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
1: Po reklamie.
8: Radio Impuls. Muzyka wybrana na lato.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
3: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
4: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
5: Bierzemy.
3: Buen provecho.
5: A to co?
4: No, owoce, ale morza.
6: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
7: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
1: Po reklamie.
0: Taneczne Radio Impuls.

0: Rádio Impuls.
1: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
1: Po reklamie.
5: Sobota.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
3: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: To jest Radio Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Po reklamie.
2: Taneczne Radio Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
3: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
2: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
1: Po reklamie.
0: Słuchasz Radia Impuls.
4: Freeze! I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
5: This is the story of my baker.

0: Słoneczne Radio Impuls.
1: Reklama. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
2: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
3: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
2: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
1: Po reklamie.
0: Radio Impuls.